0: Edi, rafiki, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, rafiki jirani, r atona tu kama mtu kama mawazo.
1: Unakuwa filosofi?
0: Ambo haiko filosofi. Kaeme, ato naona mtu wapa hiki oneza iwa kawa mtu hiko hivi na hivi na hivi.
1: Mbo fete mbo mawazo hiko me, haiko wa mingi sana.
0: Mbo nakuwa ya kuna mawazo mbili. Mbo
1: niko tuna, niko tuna regrejo mtongu mali kufaka.
0: Mbo na mwajibi yako aliowaka. Kwa nasema kweli, sipi najulikana duniani kuna mambo kote.
1: Ndiyo, mwenye vyanga aliowaka. Ndiyo.
0: Ya, ya, pole sana. Unaona sa problemi ya kuwaoa?
1: Kuwa ina problem?
0: Ishe kuwa na problemi za